0: Nasze radio 104,7 FM. Codziennie od 5 rano gramy dla Was tylko polską muzykę.
1: Są takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy. Po co tu się głowić?
2: Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę. Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, od której odbijał się drżący blask miesięczny.

sama, wszak nas widzą, śledzą. Czyż można tak otwarcie? Cóż ludzie powiedzą? Wszak to

zostać dłużej nie mogę.

0: Słuchacie naszego radia na 104.7 FM. Minęła szósta. Czas na wiadomości.
1: W Łódzkiem rodzinne ogródki działkowe dostaną wsparcie na modernizację. Klub krwiodawców przy OSP w Sieradzu nagrodzony przez wojewodę. A w programie posesja dziś. Rozmowa z wójtem gminy Zduńska Wola, Martyna Witczak. Zapraszam na wiadomości. Aż 34 rodzinne ogródki działkowe w Łódzkiem otrzymają wsparcie na inwestycje w część wspólną swoich zielonych oaz. W tym roku na ich upiększenie i modernizację Urząd Marszałkowski w Łodzi przeznaczył 1 000 000 zł.
2: Te pieniądze na nowe alejki, systemy nawadniania, pielęgnację zieleni czy zakładanie łąk kwietnych. Ale to także uatrakcyjnienie miejsc rekreacji i integracji dla wielu mieszkańców regionu, którzy spędzają właśnie czas w rodzinnych ogródkach działkowych.
1: Mówiła Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Na liście ogródków z dofinansowaniem są uroczysko w Sieradzu i Zwoltek z Zduńskiej Woli, którym przyznano po 30 tysięcy złotych. Klub honorowych dawców krwi PCK Strażaków działający przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu uhonorowany przez wojewodę łódzkiego. W programie honorowego krwiodawstwa w kategorii najaktywniejsza jednostka OSP zajął w etapie okręgowym 2. miejsce w Łódzkiem za ubiegły rok.
3: No jesteśmy bardzo zadowoleni, że to tak się nam ułożyło, że przebiliśmy o 1 miejsce wyżej. No nie wiemy jak dalej, no czy nam się uda zdobyć 1 miejsce, no tego nie możemy powiedzieć, bo to dokumenty składamy do Warszawy. Warszawa potem co do dopiero przelicza wszystko, rozdziela na okręgi. Nasza jednostka w okręgu łódzkim zajęła 2. miejsce, takie miejsce bardzo dobre na podium.
1: Podkreśla druh Ryszard Chrzanowski, prezes klubu krwiodawców przy OSP Sieradz. Tenże klub organizuje rocznie 5 zbiórek krwi od co najmniej kilku lat. Łączny wynik to ponad 100 litrów płynu życia. Dziś na naszej antenie kolejne wydanie samorządowego programu Posesja. Zaproszenie do audycji przyjął Antoni Wójda, wójt gminy Zduńska Wola. Zgodnie z formułą Posesji w pierwszej części programu gość będzie odpowiadał na pytania przygotowane przez redakcję rozgłośni. Z kolei w drugiej na te nadsyłane przez słuchaczy. Te można przesłać w formie komentarza. Pod artykułem zapowiadającym program czekamy na nie tylko do godziny 9:00.
0: Informacje z kraju i ze świata.
4: Pożar lasu w Puszczy Solskiej całkowicie ugaszony. MSZ wysłało notę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Alicja Szemplińska zaśpiewa w finale Eurowizji. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Strażacy zakończyli akcję ratowniczo-gaśniczą w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień został już całkowicie ugaszony, a strażacy zakończyli przeczesywanie terenu w poszukiwaniu ewentualnych nieznalezionych wcześniej zarzewi ognia. Leśnicy zaczęli szacowanie strat i apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
5: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją, i teraz powiem, na słowo honoru. Przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone.
4: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Pierwszego dnia akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mój klient nigdy nie miał zamiaru się ukrywać, mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec. I dodaje, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
6: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a